wypała miła municjo. Cze, wała liacę. Nasi ja fru, ja łaję, diamo. Eli bestru, eli brak i łutą. A matry i obu se, u nie obonili. Nasi kasa w stał se, u nie obonili gnun. Oj na mi na u nie na moja, papu apu na mi. Bago si Sara, wedi 19 years. Abraham, eli pangeli years. Nasi na u nie ya fru, na wadi hauba. Nam se na mi ya papu apu na kupomsi. Bago si takubi, takubi, takubi. Abraham, eli pangeli usuano. Onu ana kani ba ina visa oya boyino no, na oya boyini biom. Mami kwa oya boyini shawate, visa oya boyini. Afrika sende, usu di oba ana tu naso. Messi, Afrika sende, usu di oba ana kwa ubo. Na ube kia dance ye, kani ba jazz ye ina ba unise. Tanya me na one ni namu no, baya apau drops one ya koko. Oya di ba. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We are

0: ɔhabi a wokɔ mu ɛnso nyankopɔn atwitwa gye wasae ba asomdwie mu ɛ sɛ wokɔ daeɛ mu wokɔ nnɛ mu wonnim sɛnea woda yɛ mpɔ daeɛ bi a wosoɛ na ahu ɛnso nyame akyew ɛhyira nka no wate ɛwurade ɛnhyira nka wo sɛ nnɔpɛ wawie me Anka mi a mi se bi ene nyankopon we bi me
1: Ejiraka
2: Ejiraka